Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się biel, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca.